0: się może to było.
1: Ja też.
2: U dalnych rukawach dziumackiego szlaku.